0: à l'heure, réveille-toi.
1: Come on, get out of bed. Wstawaj, już jest
2: The chili tea.